0: Yul Brynner jek aktori kaj ni risardas vi Oscar kaj vi Tony Awards jek manush kaj ci dara la stepenel ke vov sirom.
1: Moses, Moses. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks? Or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written. So let it be done.
0: Adje shurene ek programo ke vazda so pre trine pinjarde romenso ker debut te la kudi vrama so von tra isarde ando sporto, musica te ando teatro. A me vazda so pre Johan Trollman, Shaban Bajramovic te o Yul Brynner. Te me kondavto me klasho djes adje sanda Radio Romano simu Adam Parno Shope. Kana vorbi pe pa boxingo shaite penel pe ke sitai sas but romane manuske marnas pe tai maren pe via jes. Sar exemplo o Tyson Fury anda angla. Ame vas da sopre a jes ye ke cavere romane boxeros kai shoha ci birisardas te sica vel pe scocciaccio potenzialo international no. Ke pe la sandolageri te la duito lumaco maripe. O Johan Trollman. Johan Trollman. Arakadžila sando berš, jek minja i našila ajevta, ando njamco. Vovta se kcinto, taj bušilas rukeli, romanes. Johan Trollman sas jek anda majlaše bokser, ando njamco, ande peski vaga, kana gori sajlas, jek minja i njašila aj biš. Ande berš, jek minja i njašila aj tranda, aj opral aresle ena žistura, ande njamcicko regerjungo, teka do parudas sa, kaj otrno Johan Trollman. Hitler skrisardas ande peski kenjva Mein Kampf, ke o sporto si jek andaj maj uže taj maj pačivale sportura. Teko dolesa sas o boksingo zurales važno i nazistonge, taj nacionalistično, socialistično trito luma. O Trollman marlas pe mai dur taj njerijas mečura, taj sa zurales popularno sar bokseri Emanu Schenge. E nazistura čika amena ste denles jek mačo te ašil njancicko šampiono, numa palalesko zuralo rezultato, dineles e nazistura jek mačo te biri vivov te ašil njancicko čampion. E nazistura lo sardi jekes kaj vongindinas njerija e Trollmanos. Ando beršek mi jaj njašla i tranda taj trin, i njato juni na klas o mečo. Pala sa je fakti so se skiri me, taj pala kodo so manuš seren, sa so Johan Trollman o maj lašo bokseri, vov marlas pe maj sigo taj vi maj feder. Lesko stilo, anel but po stilo so Mohamed Ali, but berš pala lesti inkrilas ande pesko boksingo. Pala dešu duj rondi, žuka arlas e publika, kjo Johan Trollman avlo čampiono enjam cosko, taj savori, čudi sajle, kana o rezultato avilas. O rezultato pendas ke konik, činjeri sardas. E publika so di klas omeća linete cipi, teti keren kalabalika, ke vondi klekon sas o čačo čampiono ando bokso, ando berš jek mija i njašila aj tranda taj trin. Palaj kalabalika so kerde e publika, parodej boksovski federacija ando njamco pesko gindo, taj dine e Trollmanos o titlo, sar njamcicko čampion. Kadi loš, hasajla sferi pala uni džes, kana je boksovski federacija parudas pesko rezultato, taj las lestar lesko niri pe. Oficijalno pendosas ke o Trollman marlas pe čores, taj lesko stilo nas akceptovano. Za čores marlas pe, te atunči vov najvarto, ta vel čampion. E boksovski federacija pendas ke o Trollman, trobujte paro vel peske boksovsko stilo, te kamelov maj dur te marl pe. Taj sas vi pendoleske, ke te naparuvla stilo, lena lestarleski licencija po bokso. Ke kado stilo, kaj sase Trollmanos nas jek specifično njamcicko stilo.
2: leider nicht möglich. An der Stelle.
0: Ando berž, jak mi aj našla aj tranda taj trín, či bíria stavel je krom, va jak cinto čempion ande hitlerosko njamco, taj kadoa čardas o trollman, taj žane laske leske avla pares maj angle ande lesko majkama do sporto boxing. Bišta jak to juli, ando berž, jak mi aj našla aj tranda taj trín, laso trollman jak nevi šansa. A kanak sa zvofte maril pi jak kesak aj bušel Gustav Edler. Gustav Edler marlas pande mai pariklasa ando weltervikt, teko dosa sekcera problematično, ke o trollman marlas peferi ando mellanvikt. Ke o trollman sas pendino ke te kamel vofte buksulipe, musai vofte mu kelpesko stilo, kai sas elegantno, tai jalas sigo. Vof sas te marlpe sare njamcura, njamcitsko stilo. Kana aresle boksera ke o ringo avilas o Johan Trollman, maklo ande parni farba, pe intrego pesko štato. Vov maklas peske bal po blond, taj kamlas te si kavel, ke vov ačarlas, so je nazistura lestar mangenas. Von kamlas vov tavel sarvon, jek parno orje, ku sa blondovane bal. O macho agorisailas pala panš rondi, teo trollman sa stele malado. Kad irači agorisailas vileski karijera ando bokso. E berž so pašu nas pala kako, le nas je nas istura maj bud zor, taj li ne te pirem pala rom, taj je cintura.
2: Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort.

Johan Trollman sa siek ke tanan de njamcitsko armia, taj ando beršiek mija i njašla i štarvarde štaj duj, sas vov avri šudino anda ketania, taj sas šutino ande koncentracijako lagero, no jen game, kaj sas avri anda foro Hamburg. Pala ekskurto vrama pe koncentracijako lageri, pinžara dasles jek vakto, taj man glas e Trollmanoste trenu li les, taj kavere vakton ande no jen game, te trenu lin boksi. Vrama na klas, aj vovsas šudino, kotarko do lageri, žipo kaver lageri. Viko tesas vov pinžardo, taj ko tesas je kriminalno, kapo, kaj kamla ste maral pijek mečo, kusa o Johan Trollman. O Johan Trollman niri sardas o mečo letko, numa, vesto sardas pesko trajo. O capo sa skade holja ko ke vov vesto sardas o mečo, karen kek romano bokseri, ke vov lasek bari lopata, taj mu dardas e Johan Trollmanos ande bari holi. Pala saka kal berš nas bu tvorbi Pepa Trollman, taj lesko boksingo ando njamco. Žikaj o berš jek mija i njašla i njavardeš, kaj ek skiritori vas das opreka doso krdas pe kusa o Trollman, ka naj nazistura li ne lestar lesko njiri pe. Kad o vas das oprek diskusija, tando berš, duj mi jaj trin, eftavardeš berš pala o mečo, pinđara das e Njamcitsko federacija po boksing, ko Johan Trollman, sas Njamcitsko čempion, ande peski vrama, tedi neles vi e pačiv, saro čempion, anda berš, jak mi jaj njašla, aj tranda taj trin, ando Njamco. Pala kodosas vijek monumento šutino, anda leste ande Victoria Parko, ando Kreuzburg, sose ando Berlin. Bištah 8. januari ando berš duj mjaj dešujek, sasjek boksovski halja šutini anavesa Johan Trollman Boxcamp. Ađes ando berš duj mjaj dešuduj si o romanu cinto Johan Rukeli Trollman, a Andreski risardan de sah historični kevni, sar o Rom, su nji risardas palpale peski pačiv, pesko honoro ando bokso, pala eftavardeš berš, taj las pesko paso palpale. Tu mešu nan pa u romano bokseri Johan Trollman, vov sa sjek anda but romane boksera ande historia. Kam si kade ke vitu me pinjaren varsove romane sportsmanos, kaj kamen te vazdas ame opre ando Radio Romano. Biša ven jek mail po radioromano@sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Ame vazdas opre pinjarde romane manušena gdje sam do Radio Romano, so kjerde but telako di vrama sovon trainas, taj vipala kodo mukle vurmi, pala penda ande popularne kultura maškar o narodo ande luma. Aga anak bolda same kaj jek andaj maje pinžarde romane džila batora, kaj but manuštine leso anav o kraljo romane muzikake. Šaban Bajramović arakadžilas ando foro Niš ande Serbija, ando berž, jek mi jaj njašila aj tranda taj šov. Vova velaska tarek tradicionalno romani familja, te anda kodoči pirdas vov kade but ande škola. Vov pirdas veri štar berž ande škola. Peski muzika ki edukacija, cici las vov pedroma, katar kaver manuš, taj kaver rom, so baša venas.

0: Yul Brynner, jek aktori kaj ni risardas vi Oscar kaj vi Tony Awards, jek manush, kaj ci darala stepenel ke vov sirom.
1: Moses, Moses. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks? Or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written. So let it be done.
0: Adje shurene ek programo ke vazda sopre trine pinjarde romenso kerde but te la kudi vrama so vontra isarde ando sporto, musica te ando teatro. Ame vazda sopre Johan Trollman, Shaban Bajramovic te o Yul Brynner. Te me kondavtu me e klasho gjesa gjesa nda Radio Romano se mu Adam Parno Shope. Kana vorbi pe pa boxingo shajte penel pe ke si taj sas but romane manushke marnas pe taj maren pe via gjes, sar ekzemplo o Tyson Fury anda Angla. Ame vazda sopre a gjes je ke kavere romane boxeros kaj shoha qi birisardas të sikavel pe skoqaqo potencialo internacionalno ke pe las andolageri te la dujto lumako maripe o Johan Trollman. Johan Trollman. Arakadjila sando berš, jek minja i našila ajevta, ando njamco. Vovta se kcinto, taj bušilas rukeli, romanes. Johan Trollman sas jek anda majlaše boksera, ando njamco, ande peski vaga, kana gorisajlas, jek minja i njašila ajbiš. Ande berš, jek minja i njašila i tranda, aj opral arisle ena žistura, ande njamcicko regerjungo, teka do parudas sa, kaj otrno Johan Trollman. Hitler skrisardas ande peski kenjva Mein Kampf, ke o sporto si jek andaj maj uže taj maj pačivali sportura. Taj kod lesa sas o boksingo zura ales važno i nazistonge, taj nacionalistično, socialistično, trito luma. O Trollman marlas pe majdur taj njerija smečura, taj sa zura ales popularnjo sar bokseri Emanu Schenge. E nazistura čika amena ste den lesjek mačo te ašil njancicko šampiono, numa palalesko zura alo rezultato, dineles e nazistura jek mačo te biri vivov te ašil njancicko čampion. E nazistura alo sardi jekes kaj vongin dinas njerija e Trollmanos. Ando beršek mi jaj njašla i tranda taj trin, i njato juni na klas o mečo. Pala saj fakti so si skiri me, taj pala kodo so manuš seren, sa so Johan Trollman o maj lašo bokseri, vov marlas pe maj sigo taj vi maj feder. Lesko stilo, anel but po stilo so Muhammed Ali, but berš pala lesti inkrlas ande pesko boksingo. Pala dešu duj rondi, žukarlas e publika, kjo Johan Trollman avlo čampiono e njamcosko, taj savori, čudi sajle kano rezultato avilas. O rezultato pendas ke konik činjeri sardas. E publika so di klaso meča linete cipi, teti keren kalabalika, ke vondi klekon sas o čačo čampiono ando bokso, ando berš jek mija i njašila aj tranda taj trin. Palaj kalabalika so kerde e publika, parodej boksovski federacija ando njamco pesko gindo, taj dine e Trollmanos o titlo, sar njamcicko čampion. Kadi loš, hasajla sferi pala uni džes, kana je boksovski federacija parudas pesko rezultato, taj las lestar lesko niri pe. Oficijalno pendosas keo Trollman marlas pe čores, taj lesko stilo nas akceptovano. Za čores marlas pe, te atunči vov najvarto, ta vel čampion. E boksovski federacija pendaske o Trollman, trobujte paro velpeske boksovsko stilo, te kamelov maj dur te marlpe. Taj sa zvi pendoleske, ke te naparuvla stilo, lena lestarleski licencija po bokso. Ke kado stilo, kaj sa se Trollmanos nas je specifično njamcicko stilo. Ando Berg, jak mijaj nešlaj trandataj trin, či bírja stavili krom, va jak cinto čempion ande hitlerosko njamco, taj kadoa čardas o trollman, taj žane laske leske avla pares maj angle ande lesko majkama do sporto boxing. Bišta jak to juli, Ando Berg, jak mijaj nešlaj trandataj trin, laso trollman jak nevi šansa. A kanak sa zvofte maril pi jak kesakaj bušel Gustav Edler. Gustav Edler marla spande maj pariklasa ando weltervikt, tako da se sekcera problematično, ke o trollman marla speferi ando mellanvikt. Kaj o trollman sa spendi nokke te kamel vofte buksulipe, musaj vofte mu kel pesko stilo, kaj sas elegantno, taj žala sigo. Vof sa ste marlpe, sare njamcura, njamcicko stilo. Kana areslej boksera, kaj o ringo avilas o Johan Trollman, maklo ande parni farba, pe intrego pesko štato. Vov maklas peske bal po blond, taj kamla ste si ka...

Johan Trollman sa siek ketanan den jam cicko armia, taj ando beršiek mija i njašla i štarvardeš taj duj. Saz vov avri šudino anda ketanija, taj sas šutino ande koncentracijako lagero, no jen game, kaj sas avri anda foro Hamburg. Pala ekskurto vrama pe koncentracijako lageri, pinžara dasles je gvakto, taj manglas e Trollmanos te trenu li les, taj kavere vakton ande no jen game te trenu lin boksi. Vrama na klas, aj vov sas šudino, kotarko do lageri, žipo kaver lageri. Viko tesas vov pinžardo, tajko tesas je kriminalno, kapo, kaj kamla ste maral pijek mečo, kusa o Johan Trollman. O Johan Trollman niri sardas o mečo letko, numa, vesto sardas pesko trajo. O capo sa skade holja ko kevo vesto sardas o mečo, karenke kromano bokseri, kevo vlasek bari lopata, taj mu dardas e Johan Trollmanos ande bari holi. Pala saka kal berš nas bu tvorbi Pepa Trollman, taj lesko boksingo ando njamco. Žikaj o berš jek mija i njašla i njavardeš, kaj ekskiritori vas das opreka do soker das pekusa o Trollman, kaj naj nazistura li ne lestar lesko njiri pe. Kad o vas das oprek diskusija, tando berš, duj mi jaj trin, eftavardeš berš pala o mečo, pinđara das e Njamcitsko federacija po boksing, ko Johan Trollman, sas Njamcitsko čempion, ande peski vrama, tedi neles vi e pačiv, saro čempion, anda berš, jak mi jaj njašla, aj tranda taj trin, ando Njamco. Pala kodosas vijek monumento šutino, anda leste ande Victoria Parko, ando Kreuzburg, so se ando Berlin. Bištah toto januari ando berš duj mjaj dešujek, sasjek boksovski halja šutini anavesa Johan Trollman Boxcamp. Ađes ando berš duj mjaj dešuduj se o romanu cinto Johan Rukeli Trollman, a andreski risardo ande sa historični kevni, sar o rom, so nji risarda spalpale peski pači v pesko honoro ando bokso, pala eftavardeš berš, taj las pesko paso palpale. Du mesjonan på romano boxeri Johan Trollman, vofsas jekanda but romane boxera ande historia. Kam si kade ke vitume pinjaren varsave romane sportsmanos kai kamente vasdas ameo preando radio romano. Bishaven jek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medii. Ame vasdas opre pinjarde romane manuscena desando radio romano, so kerde but telako di vrama savon trainas. Taj vi palako domukle vurmi, pala penda ande popularne kultura maškar o narodo ande luma. Aga anak bolda same kaj jek andaj maje pinžarde romane džila batora, kaj butman uštine leso anav o kraljo romane muzikake. Šaban Bajramović, Arakadžilas ando foro Niš ande Serbija. Ando berš, jek mi jaj njašila aj tranda taj šov. Vova velaska tarek tradicionalno romani familja, te anda kodoči pirdas vov kade but ande škola. Vov pirdas veri štar berš ande škola. Peski muzika ki edukacija, si či las vov pedroma, katar kaver manuš taj kaver rom so baša venas.

Ande ftavarde šta berš, kerđelo Šaban Bajramović zurales pinžardo ande intrego Jugoslavia, taj djelabila žđila Romanes, taj vi Jugoslavicka. Ande kakal berš kerdazvo vijek grupa, e grupa bušolas Black Mamba. Kadala grupa satradlas vov krujal e luma, taj djelabilas ande satema, vov kerdaz vijek privatno koncerto a Indira Gandake. Kana vilas o nevo milenium, te ares le beršande duj miji, želas leske ekcera maj pares. E berš ares enas les, taj sas nasvalo, taj viki no, taj univares nas či zorande leste. Numa vika ade cirdilas vov maj dur, taj vidži labelas. Ando berš duj mi aj ohto, sas vov po baro, džazovo festivalo ande peskoforo, niš. Kote las les ando ilo, taj vi mulas, ohto to juni, duj mi aj ohto. Šaban Bajramović kerdas opral šovšila aj panvardeš djila, biš albumura, taj panvardeš singlura muklas. Vovse pinžardo pa intrego luma, jek zuralo, baro, taj pinžardo arčista, and intrego Balkan. Vovse jek, andaj maj bare, romane djila batori, pa intrego luma, jek legenda. Jek legenda, ea navesa, Šaban Bajramović, the king of gypsy music.